Vas, gru, vas, gru, vas, gru, vas, gru, vas, gru, vas, gru, vas, gru, vas, gru, vas, gru, vas, gru, vas, gru, vas, gru, vas, gru, vas, gru, vas, gru, vas, gru, vas, gru, vas, gru, vas, gru, vas, gru, vas, gru, vas, gru, vas, gru, vas, gru, vas, gru, vas, gru, vas, gru, vas, gru, vas, gru, vas, gru, vas, gru, vas, gru, vas, gru, vas, gru, vas, gru, vas, gru, vas, gru, vas, gru, vas, gru, vas, gru, vas, gru, vas, gru, vas, gru, vas, gru, vas, gru, vas, gru, vas, gru, vas, gru, vas, gru, vas, gru, vas, gru, vas, gru, vas, gru, vas, gru, vas, gru, vas, gru, vas, gru, vas, gru, vas, gru, vas, gru, vas, gru, vas, gru, vas, gru